0: Çatalıqa da çıx ki. Ağaqçı, ağaqçı tıkmadı. Üzünde çıxıq qıqqı kımıla alıp, ağaqçı. Poşu, ışkıdı böyle. Ama da ağaqçıda alış ki, layıkta. Tihim kıydalı zikil. Ağaqçı akırım. Ağaqçı ağaqçı. Mikşas kredika. Ayuç çani hiç satmaz tabi ciltim sal kana ciltim satın sıka ben iki adam sık ama açılmadı ki de nasıl bir sıkata dağına kök bir başıza asıydı. Dolma da sen sani gitmesin diye kıkır. Ama o yüzden kilitlisi de kalp ıslak. Işlak edici ki akul.
1: Ağına kalkın ki.
0: Atakta tatayına pısız günahı istersin. Dönür ki.
1: Bu kişi değil.
0: Kılıkta ne aldı? Satışım. Daha bir şarj. Daha bir şarj. Lan gidişti su daha var. Üçüncü farkına tutardı. Şu vali, vali ikisi var mı? Tek kaç az daha var. Bir ikisi de böyle çıkıyor. Bir iki laf ıslak şey kurar çıkar. Onlar yemeyecek kirayda da. Taşıdın da yürü iş işte ben. Sıraya da iş gitmem. O gün de ayrı gülür. Bakın tümazı. Yükhüna. Mardes. Şimdi o gün. O gün. Co sami si ty kolony chystały się w sumie, co ci moje dzieła. A jeszcze, a ty się ty kolony chystały. Ach, to rajki czasu. Lała w domu, to zapisam. I kiedy cię chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to się chystał, to